i na japońską. Hokkaido, Honshu, Shinkoku i Kyushu. Evo, ja govorim japonski. Sadon.